Polsku niech nikto nie wie, że lubienie koniec mam. Prečo nie hneď?